0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urząd.

0: Urządzenia mobilne w internecie i w radiu.
1: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

0: Dzień dobry ze studia w Sydney. Witają Państwa bardzo serdecznie Joanna Borkowska-Surucić
1: i Dorota Banasiak.
0: Miło nam spotkać się z Państwem w środę 3 czerwca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Następnie temat dnia. Miliony pracowników w Australii otrzymują w lipcu podwyżkę wynagrodzeń o 4,75% po ogłoszeniu corocznego przeglądu płac przez Fair Work Commission. Związki zawodowe z zadowoleniem przyjęły tę decyzję, uważając, że pomoże ona pracownikom odzyskać stabilność finansową. Po wiadomościach mamy dla Państwa niespodziankę i tutaj oddaję mikrofon Dorocie Banasiak.
1: Drodzy Państwo, jeden z czołowych polskich kwartetów obecnych czasów, Lutosławski Kwartet, przybył z Polski do Australii na długo oczekiwany koncert w Australijskiej Narodowej Akademii Muzycznej ANAM w Melbourne. Kwartet wystąpi właśnie w Melbourne w koncertach poświęconych polskiej muzyce kameralnej 5 i 10 czerwca, a w koncertach zaprezentuje utwory Grażyny Bacewicz, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Pawła Mykietyna. I tutaj właśnie ta niespodzianka, bo mamy dzisiaj dla Państwa dwa podwójne bilety na każdy z koncertów kwartetu Lutosławski Kwartet, koncertów, które odbędą się w Melbourne 5 i 10 czerwca. Już w tej chwili zachęcamy Państwa do przygotowania sobie czegoś do pisania, bo wkrótce po aktualnościach podamy Państwu numery telefonów, na które będzie można do nas dzwonić. Bilety otrzymają osoby, które zadzwonią do nas pierwsze, czyli po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Już teraz jeszcze raz zachęcam Państwa do przygotowania sobie czegoś do pisania. I od razu mówię, że będą dwa numery. Jeden numer do zadzwonienia, a drugi numer, na który będzie można wysłać SMS-a z telefonu komórkowego. Oczywiście już w tej chwili, drodzy Państwo, przypominam, że wysyłając do nas SMS-a prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, to w tekście właśnie tej message, czyli tego SMS-a, i który koncert Państwo wybierają, czy ten 5, czy 10 czerwca. Przypominam, że będą to koncerty jednego z czołowych polskich kwartetów obecnych czasów, Lutosławski Kwartet, i koncerty odbędą się w Melbourne.
0: Tak jest, a naszym dzisiejszym gościem, z którym rozmawia Dorota Banasiak, jest Marcin Markowicz, kompozytor i skrzypek, i oczywiście jest muzykiem tego kwartetu. Z naszym gościem o programie koncertów zaplanowanych na 5 i 10 czerwca, a także o unikalności kwartetu na współczesnej klasycznej scenie muzycznej rozmawiać będzie Dorota Banasiak. Ale mamy jeszcze jedną niespodziankę, mianowicie rozmowę Dariusza Paczyńskiego z Piotrem Haczkiem o sensacji w polskim i światowym tenisie, czyli o Maji Chwalińskiej. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Roland Garros. Zawodniczka jest 5. Polką w historii, która zagra w singlowym ćwierćfinale imprezy rangi Wielkiego Szlema. Także dużo się będzie działo w dzisiejszej audycji.
1: A to spotkanie dzisiaj czasu... Nie naszego, ale to będą późne godziny wieczorne. Mm-hmm. Tak.
0: No cóż, dużo się będzie działo, a teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.

Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 3 czerwca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Prawie 3 miliony pracowników w Australii otrzyma podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,75%. Więcej informacji na ten temat w dalszej części audycji. Liczba ludności Australii osiągnęła 28 milionów. Według tak zwanego zegara ludności prowadzonego przez Australian Bureau of Statistics ten kamień milowy został osiągnięty wczoraj rano o godzinie 6. Dziś upamiętniamy przełomowy moment w historii Australii, który utorował drogę do dochodzenia praw rdzennych mieszkańców do ziemi. Dzień ten obchodzony jest corocznie 3 czerwca, aby uczcić dziedzictwo Eddie Koiki Mabo, mieszkańca wysp w cieśninie Torresa, który wraz z 5 innymi osobami wniósł w 1982 roku do sądu pozew dotyczący praw do ziemi. Sprawa ta doprowadziła do historycznego orzeczenia znanego jako Mabo Decision, w którym Najwyższy Sąd Federalny w Australii odrzucił doktrynę terra nullius, czyli ziemi niczyjej, i uznał istnienie praw rdzennych mieszkańców do ziemi, Native Title, w Australii. Dzień ten jest powszechnie znany jako Mabo Day. Doniesienia ze świata. Częściowe zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollah wydaje się być przestrzegane, pomimo kontynuowania przez Izrael nalotów w południowym Libanie. Liban twierdzi, że porozumienie oznacza, iż Izrael powstrzyma się od bombardowania Bejrutu, natomiast Hezbollah będzie unikał przeprowadzania ataków na Izrael. Iran poinformował, że w pełni ponownie uruchomił system składania wniosków dla statków ubiegających się o zgodę na przepłynięcie przez cieśninę Hormuz. We wtorkową noc na ukraińską stolicę spadły rakiety oraz drony. Trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, w wyniku czego część mieszkańców utknęła pod gruzami. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że 58 osób zostało rannych, 40 z nich trafiło do szpitali, a 22 osoby zginęły. Ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem opuszcza Litwę. Stany Zjednoczone właśnie zakończyły rotację wojskową swojej armii w tym kraju. Strajk metra sparaliżował Londyn. Pracownicy londyńskiego metra rozpoczęli strajk. Przyczyną protestu jest spór między związkami zawodowymi pracowników metra a władzami londyńskiego transportu. Doniesienia z Polski. Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych poinformowało o incydencie w rejonie Morza Bałtyckiego. Przechwycono tam 2 rosyjskie myśliwce Su-30. Wołodymyr Żeleński popełnił błąd. Tak Radosław Sikorski ocenił nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Szef MSZ zaznaczył też, że toczą się rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że Ukraina znajdzie, cytat, sposób na skorygowanie tego błędu. Dla przypomnienia, prezydent RP Karol Nawrocki w reakcji na tę decyzję poinformował w piątek, iż zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego jednym z punktów było odebranie prezydentowi Ukrainy tego orderu. Najwyższe polskie odznaczenie przyznał Żeleńskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, ogłosił rzecznik partii Rafał Bochenek. Drewnicki jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Ze sportu. Znamy godzinę ćwierćfinałowego meczu
Maj Chwalińskiej w Roland Garros. Mecz ćwierćfinałowy Chwalińskiej z Kalińską zostanie rozegrany dziś, to znaczy 3 czerwca. Organizatorzy turnieju w Paryżu przedstawili już plan gier na ten dzień i wynika z niego, że mecz Polki i Rosjanki rozpocznie się o godzinie 11 czasu europejskiego.

na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera, to znaczy o godzinie 7 wieczorem czasu wschodnioaustralijskiego. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy bez większych zmian i wynosi 2,62 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Oto temat dnia i ponownie Dariusz Paczyński.
1: Miliony pracowników w Australii otrzymają w lipcu podwyżkę wynagrodzeń o 4,75%. Po ogłoszeniu corocznego przeglądu płac przez Fair Work Commission, związki zawodowe z zadowoleniem przyjęły tę decyzję, twierdząc, że pomoże ona pracownikom odzyskać stabilność finansową. Z kolei organizacje biznesowe ostrzegają, że podwyżka może nasilić inflację i zwiększyć presję na przedsiębiorstwa. A oto szczegóły. Miliony pracowników w całej Australii otrzymają podwyżkę płac o 4,75% po tym, jak Fair Work Commission ogłosiła wyniki corocznego przeglądu płacy minimalnej i stawek określonych w układach branżowych, tak zwanych awards. Przewodniczący Fair Work Commission, sędzia Adam Hatcher, ogłosił decyzję, zgodnie z którą podwyżka zacznie obowiązywać od 1 lipca.
2: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid in an applicable.
1: Około 21,1% wszystkich pracowników Australii, czyli niemal 2,8 miliona osób, otrzymuje wynagrodzenie według obowiązującej stawki minimalnej określonej w nowoczesnych umowach branżowych. To właśnie ci pracownicy i pracodawcy są grupą najbardziej bezpośrednio dotkniętą skutkami tej decyzji. Po ubiegłorocznej podwyżce płac o 3,5% oraz przy inflacji wynoszącej 4,2% w kwietniu, różnica między wzrostem wynagrodzeń a kosztami życia nadal się powiększała. Ponieważ Bank Rezerw Australii prognozował wzrost inflacji do 4,8% do końca czerwca, podwyżka wynagrodzeń na poziomie 5% byłaby potrzebna, aby całkowicie zniwelować tę lukę. Jednak sędzia Adam Hatcher stwierdził, że komisja uznała taki krok za niemożliwy do przeprowadzenia i nieodpowiedzialny w obecnych warunkach.
2: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible.
1: Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, doszliśmy niestety do wniosku, że w obecnej niepewnej sytuacji nie byłoby ani praktyczne, ani odpowiedzialne przyznanie pracownikom zależnym od stawek określonych w nowoczesnych umowach branżowych takiej realnej podwyżki płac, która całkowicie zlikwidowałaby lukę między wynagrodzeniami a inflacją. Koszty utrzymania były jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, ponieważ gospodarstwa domowe odczuwają skutki rosnącej inflacji. Uznając te trudności, Fair Work Commission ogłosiła większą podwyżkę dla najniżej opłacanych pracowników. Dzięki stopniowemu wycofywaniu najniższych kategorii płacowych w systemie Modern Awards osoby zarabiające najmniej otrzymają w rzeczywistości podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 6%, powiedział sędzia Hatcher.
2: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment.
1: Zmiany te spowodują, że najniższa stawka płacowa w systemie nowych umów dla stałego zatrudnienia będzie wynosić 1,004,90 dolara tygodniowo lub $26.44 za godzinę. Natomiast

0: Niższa stawka dla pracowników rozpoczynających zatrudnienie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wyniesie $978.10 tygodniowo lub $25.70 za godzinę. Szacujemy, że zmiany obejmą 100 tysięcy najniżej opłacanych pracowników. Związki zawodowe domagały się podwyżki o 6%, co byłoby największym wzrostem płac w historii. Przewodnicząca związku, Sally McManus, z zadowoleniem przyjęła decyzję.
1: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling.
0: To naprawdę bardzo dobry wynik dla wszystkich zmagających się z kosztami utrzymania, szczególnie dla najniżej opłacanych Australijczyków, którzy najbardziej odczuwają wzrost kosztów życia i którym ta podwyżka jest absolutnie potrzebna. Pozwoli im nie tylko to opłacić rachunki, ale także zacząć odzyskiwać część tego, co stracili od 2021 roku. Jedną z ważnych rzeczy, które dziś podkreśliła Fair Work Commission, jest uznanie, że inflacja po pandemii COVID-19 sprawiła, iż nisko opłacani pracownicy znaleźli się w gorszej sytuacji niż w 2021 roku. Dlatego zdecydowano nie tylko o utrzymaniu płac na poziomie odpowiadającym kosztom życia inflacji, ale także o umożliwieniu pracownikom stopniowego poprawiania swojej sytuacji. To bardzo, bardzo dobra wiadomość. Tymczasem organizacje pracodawców opowiadały się za bardziej umiarkowaną podwyżką, argumentując, że wzrost płac o 6% zwiększyłby presję na przedsiębiorstwa i doprowadził do większej liczby bankructw. Australian Chamber of Commerce rekomendowała podwyżkę na poziomie 3,5%, twierdząc, że lepszym wskaźnikiem jest inflacja bazowa, która w kwietniu wynosiła 3,4%. Dyrektor do spraw polityki David Alexander powiedział, że wiele firm będzie miało trudności z udźwignięciem skutków tej decyzji.
2: For some small businesses this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs.
0: Dla niektórych małych firm będzie to zbyt duże obciążenie. Oznacza to bowiem wzrost kosztów wynagrodzeń o 4,75%. Część przedsiębiorstw przerzuci te koszty na klientów, co przełoży się na wyższą inflację. Inne będą musiały same je ponieść. Dla niektórych firm może to być punkt krytyczny. Jeszcze inne ograniczą swoje plany inwestycyjne. To nie są dobre wiadomości dla środowiska biznesowego. Przed ogłoszeniem decyzji rząd apelował o zrównoważoną podwyżkę płac, nie wskazując jednak konkretnej wysokości wzrostu. Minister Skarbu Federalnego Jim Chalmers powiedział, że jest to podwyżka wynagrodzeń, na którą Australijczycy zasługują. To właśnie taki trwały wzrost realnych wynagrodzeń popierał rząd i cieszymy się, że został on uwzględniony w dzisiejszej decyzji. Oznacza to, że płaca minimalna wzrosła o ponad $12,000 rocznie od czasu objęcia przez nas urzędu 4 lata temu. To około 30% wzrost płacy minimalnej, co jest bardzo dobrą wiadomością. Jeśli chodzi o presję związaną z kosztami życia, z którą obecnie mierzą się Australijczycy, uważamy, że godne wynagrodzenia są częścią rozwiązania problemu, a nie jego przyczyną. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że komisja uwzględniła te trudności w swojej bardzo mile widzianej decyzji. Choć decyzja dotyczy około 1 na 5 pracowników i obejmuje jedynie 11% Krajowego Funduszu Wynagrodzeń, ekonomiści wskazują, że może ona wpłynąć na żądania podwyżek płac w innych sektorach gospodarki. Minister obrony w gabinecie cieni James Peterson powiedział, że decyzja była konieczna, ale nie jest rozwiązaniem długoterminowym.
3: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary.
0: Nigdy nie będę miał pretensji o podwyżkę dla australijskich pracowników i rozumiem, dlaczego w warunkach wysokiej inflacji za rządów Partii Pracy jest ona konieczna. aby pracownicy nie cofnęli się jeszcze bardziej niż już cofnęli się w ciągu ostatnich 4 lat. Ta decyzja pozwala jedynie utrzymać się na powierzchni i zachować poziom życia z ostatnich lat. Sednem problemu pozostaje wymykająca się spod kontroli inflacja i musimy ją jak najszybciej opanować. Ze SBS News na podstawie materiałów Sydneya Langa dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Witam Państwa po reklamie. Witamy, zapraszamy do wysłuchania dalszej części programu.
1: Witamy Państwa, tak jak Joanna wspomniała, ponownie i mamy nadzieję, że dalsza część programu będzie ekscytująca. Ja gorąco zachęcam na moje spotkanie, które już za chwilę, z Marcinem Markowiczem, kompozytorem i skrzypkiem jednego z czołowych polskich kwartetów obecnych czasów, Lutosławski Kwartet, który przybył już z Polski do Australii na długo oczekiwany koncert w Australijskiej Narodowej Akademii Muzycznej w Melbourne. Kwartet w koncertach zaprezentuje utwory polskich kompozytorów, a koncerty 5 i 10 czerwca utwory Grażyny Bacewicz, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Pawła Mykietyna. Wspomniane 5 i 10 czerwca koncerty w piątek o godzinie 19 w Abbotsford Convent. W środę 10 czerwca również o 19 w Abbotsford Convent. Jest to, rozumiem, bo my nadajemy z Sydney, dzielnica, centralna dzielnica Melbourne. I już w tej chwili jeszcze raz zapraszamy Państwa do przygotowania sobie czegoś do pisania, bo mamy dla Państwa dwa podwójne bilety na każdy z koncertów kwartetu Lutosławski Kwartet na 5 i 10 czerwca. I zaraz po rozmowie z naszym gościem, moim gościem, będziemy odbierać Państwa telefony. Podamy numery telefonów oczywiście i zachęcamy Państwa, abyście dzwonili od razu, jak tylko usłyszycie te numery telefonów. Jeden będzie numer do telefonowania, czyli dzwonienia, a drugi do wysłania SMS-a, czyli posiadając telefon komórkowy, będzie można wysłać SMS-a na numer komórkowy, który wkrótce podamy. Wysyłając SMS-a od razu zaznaczamy, że proszę podać swoje imię i nazwisko i który termin Państwo wybierają, czy 5, czy 10 czerwca. To koncerty kwartetu Lutosławski Kwartet. A poza tym w programie sensacja tenisowa.
0: Następna niespodzianka. Tak jest. Rozmowa Dariusza Paczyńskiego z Piotrem Haczkiem o sensacji w polskim i światowym tenisie, czyli o Maji Chwalińskiej. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Roland Garros. To jest naprawdę wydarzenie, proszę Państwa, które będziemy chyba oglądać późnym dzisiaj wieczorem. No więc cóż, dużo niespodzianek i żeby tak wprowadzić Państwa w świat muzyki poważnej, posłuchajmy pieśń w wykonaniu Wiesława Ochmana, Bez Ciebie Świat.

0: A teraz spotkanie z naszym gościem.
1: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Marcinem Markowiczem, skrzypkiem i kompozytorem kwartetu Lutosławski Kwartet, jednego z wiodących kwartetów smyczkowych w Polsce, a który właśnie przyjechał do nas do Australii koncertować. Państwa koncerty w Melbourne odbędą się już na dniach 5 i 10 czerwca. Witamy was bardzo serdecznie w Australii na Antypodach.
2: Dzień dobry.
1: Co będziemy mogli usłyszeć podczas waszych koncertów w Australii?
2: Będziemy grać najróżniejsze utwory sami w kwartecie oraz z młodymi tutaj studentami Akademii Muzycznej, więc to zawsze taka fajna też odskocznia popracować też z innymi muzykami. Będziemy grać głównie muzykę polską, w sumie po to trochę przyjechaliśmy, żeby zaprezentować tutaj współczesnych kompozytorów. Nie wszyscy są bardzo współcześni, ale jednak skoncentrowani jesteśmy na muzyce XX i XXI wieku. Będzie muzyka Grażyny Bacewicz, Karola Szymanowskiego, Pawła Mykietyna, Krzysztofa Pendereckiego. Mój utwór Lutosławski będzie, oczywiście nie we wszystkim my gramy, albo też grają studenci te utwory, których będziemy uczyć z zewnątrz. Też jest taka konwencja, to jest bardzo fajne, że będziemy też grać ze studentami w zespołach. No i sam kwartet jako kwartet zagra dwa utwory. Właśnie Pawła Mykietyna, kwartet drugi, i Karola Szymanowskiego, też drugi kwartet. To są jedne z najczęściej przez nas wykonywane utwory w ogóle poza Polską.
1: No właśnie, Polska za granicą jest postrzegana jako kraj z dosyć bogatą tradycją instrumentalną i doskonałości. Mówię tutaj oczywiście o instrumentach smyczkowych i skrzypcach przede wszystkim. A tutaj można by wyczuć pewien duch awangardy, tak? Bo to jest klasyka współczesna. Czy Zachód, mówiąc o zachodniej Europie, no i takie kraje na przykład jak Australia oraz kraje naszego regionu, czyli Azja. Czy ta strona świata rozumie tą muzykę? Jak to jest odbierane?
2: To jest dobre pytanie, ponieważ jeżdżąc dużo po różnych miejscach świata, kwartet spotykał się z bardzo zaskakującymi reakcjami na niektóre utwory. No mówię tu głównie o Witoldzie Lutosławskim, bo jego kwartet smyczkowy gramy w ogóle najczęściej, głównie jak wyjeżdżamy w ogóle na zagranicę. Akurat tutaj nie gramy, ale generalnie gdziekolwiek nie jedziemy, to jest to w naszym programie. I pamiętam koncert w Hongkongu kiedyś, dawno temu, kiedy ludzie z taką rezerwą podchodzili do tej muzyki, ale na przykład potem graliśmy w Chinach i wszyscy byli w ogóle zafascynowani. I pamiętam, że potem Japonia była, Singapur i wszyscy byli zachwyceni tym kwartetem, że to jest takie w ogóle niespotykana, fascynująca, kolorowa, abstrakcyjna muzyka, więc w sumie nigdy nie wiadomo, z jaką reakcją się spotka, ale zastanawiam się, na ile to jest, ile tam jest w związku tej reakcji na muzykę generalnie jakby współczesną, czy po prostu na konkretny utwór, bo tak samo mamy reakcję na symfonię Schumana, która nam się mniej lub bardziej podoba, a Brahmsa wolimy, albo na odwrót. Przykład Chopina, który w Azji jest po prostu niemalże najważniejszym kompozytorem świata, pokazuje, że ten język muzyczny jest bardzo uniwersalny i może zaskakująco być zrozumiany w innych miejscach świata, rozumiany w sposób często bardzo inny niż to, jak my go rozumiemy, ale to jest właśnie bogactwo całej muzyki, że każdy go otrzymuje na swój, absolutnie swój sposób.
1: No właśnie, na ile w waszym kwartecie interpretujecie dzieła polskich kompozytorów właśnie tych z tej epoki współczesnej, a na ile one są bardzo takie polskie? Czy wprowadzacie tam swoją własną jakąś specyficzną duszę, opierając się na jakimś wspólnym

0: współczesnym doświadczeniu?
1: To znaczy, narodowość, myślę, nie ma tu jakiegoś specjalnego, kluczowego znaczenia. Wyrośliśmy w polskiej jakby kulturze, można powiedzieć w europejskiej. Część utworów, jak Karol Szymanowski, na przykład kwartet smyczkowy, no to on jest ewidentnie oparty na polskiej muzyce ludowej, czyli Podhala. Ale na przykład kwartet Lutosowskiego jest w ogóle abstrakcją. Nie jest związany z, przywiązany do żadnych korzeni. Tam nie ma w ogóle tej...
0: Tego folku naszego.
1: Nic nie ma. Paweł Mykietyn ma wtręty ludowe, ale moim zdaniem to nie jest jakby coś takiego, że tylko Polak może to grać. Grając Bela Bartoka na przykład, kwartety, albo muzykę w ogóle. Ona jest rozumiana na całym świecie w jakiś uniwersalny sposób i nie trzeba być specjalnie Węgrem, żeby zagrać dobrze muzykę Bartoka. Amerykańskie orkiestry grają, mają nieprawdopodobne interpretacje, dyrygują amerykańscy dyrygenci, którzy być może nawet na Węgrzech nigdy nie byli, a potrafią zrozumieć Bartoka muzykę. Na tym polega jakaś wielka uniwersalność tego. Jakby też wyrastając w pewnej kulturze, ocieramy się o te elementy wszystkie. Stąd może nam jest łatwiej w dotarciu do tego, ale natomiast potem, jak słyszymy, jak Japończycy potrafią zagrać mazurki Chopina, to jednak jest to fascynujące. Ja się nie na tyle mocno czuję, żeby całą tę psychologię jakby opowiedzieć
0: tak?
1: o tym, wytłumaczyć, ale jest to fascynujące,
0: no właśnie,
1: że potrafią dotrzeć do tych mazurków czasami bardziej niż Polacy, którzy mają te mazurki od urodzenia, uczą się niemalże w szkołach podstawowych. I to jest dziwne, to jest piękne i to jest fascynujące, ale przede wszystkim piękne, bo pokazuje, że muzyka nie ma granic.
0: No i
1: naprawdę
0: to jest,
1: nie ma granic.
0: Tak, no i to jest bardzo piękne, no szczególnie, że tutaj jest ta metafora właśnie tej na końcu świata egzystującej Australii. Może nie na samym końcu, bo to można by powiedzieć, że Nowa Zelandia już na samym końcu, bo pierwsza obchodzi nowy rok, prawda? Ale prawie jesteśmy na samym końcu. Cieszę się, że pan to mówi, że ta muzyka jest taka właśnie totalnie uniwersalna.
1: To wszystko takie jest. Na przykład załóżmy kino na przykład japońskie. Myślę, że Japończycy zupełnie inaczej być może rozumieją filmy Kurosawy niż my, co nie znaczy, że my się nie fascynujemy Kurosawą i oglądamy te filmy z zapartym tchem. Natomiast to jest tak odrębne kino przecież od europejskiego i nie ma to znaczenia jakby większego.
0: Czyli percepcja odbiorcy, każdy może to interpretować sobie na swój własny sposób. Ale też może się fascynować.
1: To samo działa zresztą na osi czasu, że tak powiem, że na przykład dzisiaj w XXI wieku idziemy do muzeum i zachwycamy się obrazem Vermeera, mimo że nie znamy 80% symboliki tego obrazu, który był celem samego malarza, a my się zachwycamy innymi rzeczami. I to nam nie przeszkadza ani w zrozumieniu obrazu na nasz sposób XXI-wieczny. Wiadomo, są pewne pojedyncze osoby wykształcone, typu historycy sztuki, którzy potrafią zerknąć na taki obraz i wyczytać te wszystkie zagadkowe dla nas symbole i języki dawnych czasów, które w tamtych czasach były jasne dosyć. Samo w muzyce, w figury retoryczne, w muzyce barokowej. My teraz tego już tak nie czytamy, czytamy to w inny sposób i to jest piękne i to jest fascynujące i się w ogóle tego nie ma czego wstydzić, tylko właśnie jeszcze bardziej płynąć w tym swoim rozumieniu sztuki.
0: Wie pan, dlaczego ja się tak dopytuję? No bo często właśnie ten temat tej naszej polskiej i tutaj przy okazji oczywiście waszego kwartetu i instrumentów smyczkowych często podnoszony jest temat polskiej tradycji gry na skrzypcach. Mówi się, że jednak tam jest trochę inaczej, że polskie dawne skrzypce powstawały w rejonach właśnie naszych gór. Nasi górale też grali inaczej, a tą muzyką przecież fascynowali się nasi twórcy, na przykład Grażyna Bacewicz, tak? Dlatego ten temat się często pojawia. Czy wy staracie się jakoś zaszczepić lub wkomponować w waszą interpretację, w wasze granie na scenie właśnie te dawne korzenie polskiej tradycji skrzypiec?
1: To jest w ogóle dobre pytanie, bo w Polsce powstały skrzypce, te, które znamy dzisiaj, ale nie wiązałbym tego z Podhalem, tylko bardziej z Krakowem, gdzie była rodzina Grobliczów, bardzo stary ród lutniczy. Wszyscy się nazywali Marcine zresztą, mieli na imię i się odróżniali Marcin Groblicz pierwszy, Marcin Groblicz drugi, trzeci, czwarty.
0: No i pan Marcin też.
1: Tak,
0: nie bez przyczyny.

I że gdzieś tam, nie wiem, czy to był XVI wiek, czy XVII, że powstawały pierwsze kształty skrzypiec, które potem jakimś tam dziwnym trafem trafiły dalej do Włoch i tak dalej, że to się tak rozeszło potem. My grając na naszych instrumentach dzisiaj, część z nas gra na polskich, część z nas gra na włoskich instrumentach. W ogóle, szczerze mówiąc, nawet się nie zastanawiamy, na jakich instrumentach gramy. Po prostu to jest nasz w pewnym sensie losowo spotkany przyjaciel, taki instrument, bo to się napotyka akurat.

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Teraz pojawia się instrument, więc go pożyczamy, kupujemy w zależności od sytuacji, ale to jakby nie ma szczególnie jakiegoś większego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o samą docelowość interpretacji, po prostu robimy swoją, będącą efektem czterech różnych podejść do muzyki, bo my też mamy każdy zupełnie inne podejście i każdy ma inny zupełnie background i z różnych ośrodków muzycznych się wywodzimy. Wszyscy z nas studiowali kiedyś na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ale to był tylko epizod pięcioletni, natomiast każdy z nas pochodzi też z innego, z innej szkoły, wręcz z innych miast, jak byliśmy młodsi, a potem jeszcze każdy z nas się dokształcał po studiach w innych miejscach świata, jeśli chodzi o jeszcze tam podyplomowe studia, więc jakby każdy z nas zbierał jak najwięcej informacji z tych studiów, z różnych miejsc. Artur studiował w Londynie, Maciek w Niemczech, w Augsburgu, ja byłem w Bostonie, w Stanach. I im bardziej jesteśmy różnorodni, różni od siebie, tym fajniejszy efekt końcowy moim zdaniem, bo na próbach jakby poznajemy siebie, teraz już mniej musimy się poznać, bo się znamy jakby, ale tak czy siak korzystamy z naszych odmiennych zdań.
3: I tej swojej unikalności, tak?
2: No im większa różnorodność, tym moim zdaniem fajniejsze efekty, tym kolorowiej, tym bardziej bogato, więc tym silniejsze moim zdaniem też przekazy, więc jakby potem my oczywiście nie możemy się przejmować, jaki będzie odbiór, bo byśmy zwariowali, jakbyśmy się mieli przed każdym koncertem zastanawiać, jak zagrać, żeby się podobało.
3: Żeby się podobało.
2: Nie gramy po to, żeby się podobało. My jakby wystawiamy efekt naszej pracy. I z drugiej strony odbiór może być zaskakująco inny, o czym rozmawialiśmy na samym początku tej rozmowy. I też nie zawsze to musi być przyjemne, ponieważ nie gramy też przyjemnych utworów, tak jak idziemy do kina i nie zawsze chodzimy na komedie romantyczne. Jakby musimy dać dawkę wrażeń, z którą potem wracamy po koncercie do domu i mamy jeszcze dużo czasu, żeby pożyć sobie z tym. Tak jak idziemy do kina na film, który nas, nie wiem, bardzo wzrusza albo bardzo przeraża, bo pokazuje nam jakieś problemy tego świata, o których niby wiemy, że są, ale na przykład nie wiemy tego aż tak w taki sposób, jak nam to kino pokazuje. I wracamy do domu i czasami ja mam takie filmy, że nawet do dzisiaj je pamiętam, mimo

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i jestem bardzo ciekawa reakcji odbioru australijskiej publiczności, bo jak z pewnością wiecie, nasza publiczność jest bardzo zróżnicowana, wielokulturowa, wielonarodowa, więc ten odbiór może być bardzo nieoczekiwany. Inny pewnie.
5: Na to czekam. Ja tylko dodam, że kiedyś grałem w Afryce Mozarta i publiczność tańczyła.
4: No właśnie.
5: I to było tak wspaniałe, więc tak.
4: Także.
5: Nie możemy się doczekać.
4: A ja przypomnę, że Państwa występy, czyli koncerty kwartetu Lutosławski Kwartet, już 5 i 10 czerwca w Melbourne. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Marcin Markowicz, skrzypek i kompozytor z kwartetu Lutosławski Kwartet.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Drodzy Państwo, to już z pewnością wiecie dokładnie, czym jest Lutosławski Kwartet, jeden z czołowych polskich kwartetów obecnych czasów. Jak mówił mój dzisiejszy gość Marcin Markowicz, skrzypek kwartetu, koncerty będą bardzo interesujące. Utwory Grażyny Bacewicz, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendreckiego, Pawła Mykietyna, czyli cały wachlarz polskiej muzyki kameralnej. Koncerty 5 i 10 czerwca i uwaga, uwaga, mamy dla Państwa, jak już z pewnością wiecie, 2 podwójne bilety na każdy z koncertów 5 i 10 czerwca. Mam nadzieję, że przygotowali sobie Państwo coś do pisania. Zatem można do nas wysyłać SMS-a z imieniem i nazwiskiem, podając, który koncert Państwo wolą, 5 czy 10 czerwca, na numer 0448 799 323. To numer komórkowy, na który można już w tej chwili wysyłać do nas SMS-y. Imię i nazwisko i który koncert Państwo wybierają. 0448 799 323. A gdyby ktoś z Państwa chciał do nas dzwonić, to należy dzwonić już teraz pod numer 1300 709.

0: Łączę się telefonicznie z Piotrem Haczkiem, naszym korespondentem tenisowym. Dziś mamy wielką okazję, albowiem wieczorem będziemy mogli zobaczyć o 7 wieczorem czasu australijskiego mecz Mai Chwalińskiej, która na stałe już zapisała się w historii polskiego tenisa. Otóż w tegorocznej edycji turnieju zawodniczka wyeliminowała 4 inne zawodniczki i w środę reprezentantka Polski powalczy o awans, czyli dzisiaj do wielkoszlemowego półfinału. A jej rywalką będzie Anna Kalińska. Piotrze, co myślisz na temat tego meczu i na temat Mai Chwalińskiej?
1: No cóż, może zacznijmy trochę parę słów o Mai Chwalińskiej, bo wydaje mi się, że nie jest osobą znaną, nawet sympatykom, polskim sympatykom tenisa, którzy oglądają te mecze, gdyż no, jak to jest to jej największe osiągnięcie. No ona, parę słów powiem o jak rozwijała się pokrótce kariera jej, jeśli chodzi o ten wiek juniorski, bo jest to dość ciekawe. Ona reprezentuje obecnie klub Bielsko-Biała, BKT, ale urodzona w Śmiechowie i była wychowanką klubu tenisowego w Dąbrowie Górniczej. Jej kariera w wieku juniorskim biegła równolegle do kariery Igi Świątek. Z nią w parze zdobyła tytuł mistrzyń Europy do lat 14, rok później do lat 16, czyli kadetek. W 2016 wygrały juniorski Fed Cup, a w 2017 raz z Igą doszły do finału juniorskiego właśnie u nas w grze deblowej Australian Open. Latem 2017 triumfowała w Mistrzostwach Europy w kadetów w grze pojedynczej. Rok później zdobyła srebro w grze pojedynczej i brąz w deblu w grze podwójnej na Mistrzostwach Europy juniorów. Także widać było, że po prostu jest progres, wygrywa, gra, jest w czołówce europejskich juniorów. No, wyglądało, że po prostu rozwija się ta kariera doskonale, jednakże w 2021 roku Maja poinformowała o zawieszeniu kariery tenisowej z powodów zdrowotnych. No, przyznała niestety, że od ponad półtorej roku cierpi na depresję. No, doszły do tego jeszcze w międzyczasie pewne kontuzje. No, jednakże po kilku miesiącach za namową osób, które wspierały ją, rodziny, po prostu była w stanie wrócić do tenisa. No i już w 2022 roku zwróciła na siebie uwagę, przechodząc kwalifikacje w Wimbledonie i również pierwszą rundę, przegrywając w tym turnieju. I to jednak no, tam pokazała się z bardzo dobrej strony. A ostatnie 3 lata wygrała 3 turnieje, trochę niższej rangi, zarówno w singla, jak i w grze podwójnej. No a tutaj jakoś coś się stało, coś zaskoczyło na Roland Garrosie. Także przeszła bez straty seta, dodajmy, bo powiedziałeś o 4 meczach w turnieju głównym, no ale przeszła również bez straty seta eliminację. Tam są 3 mecze, także wygrała
0: dokładnie,
1: już 7 meczów.
0: Bo przecież grała w tych eliminacjach, gdzie chyba pokonała też 3 zawodniczki w eliminacjach bez straty seta i to tak, już było wielkie osiągnięcie.
1: Oczywiście, no w szczególności ta ostatnia runda, 3. runda, no to jest walka o życie dla tych zawodniczek, które naprawdę mają kłopoty finansowe i wejście do tego turnieju głównego, gdzie te, jak mówimy, przysłowiowe $100,000 czeka na osobę, która startuje w turnieju głównym jako tak zwane startowe, no oczywiście plus minus każdy turniej ma inną trochę inne finanse. No a w pierwszej rundzie, dodajmy, no, pokonała w turnieju głównym Queensland Zen 6-4, 6-0, w tym samym stosunku Elis

0: Mertens, która tak naprawdę no, wygrała 6 turniejów Wielkiego Szlema w grze podwójnej, 10 turniejów w grze singlowej, także jest to bardzo utytułowana zawodniczka, również 6-4, 6-0. To jest zawodniczka, która gra bardzo dobrze technicznie. Powiemy za chwilę o Mai, o jej stylu gry. Nie była sobie w stanie poradzić. Później w trzeciej rundzie, jak widziałeś, no, zapewne zagrała z Marią Sakkari. No, tak. Nie przyszło to łatwo. Greczynka prowadziła 6-1, 2-1 i 40-30. Chyba to były nawet dwie przewagi. I do tej pory Maja grała bardzo słabo. No, dużo psuła, bardzo dużo psuła. Naprawdę wyglądało to źle. Wszyscy myśleli, że po prostu jest zmęczona tymi meczami. No jednak to jest normalne, że powinna być. A jednak od tego momentu zaczęła grać swój najlepszy tenis. No a Greczynka była coraz bardziej sfrustrowana, bo już widziała się w kolejnej rundzie. A tutaj no nie było szans, no bo to było, zagrała jak w noc.
1: Oglądałem to właśnie i najpierw oczywiście Maja przegrywała na początku, a potem nastąpiła jakaś dramatyczna odmiana i zaczęła absolutnie wygrywać. I tu Sakkari, która była kiedyś numerem trzecim na świecie, w ogóle kompletne zaskoczenie, że jednak Sakkari przegrała z Mają Chwalińską.
0: A w czwartej rundzie pokonała, jeszcze dodajmy, Dean Parry, reprezentantkę gospodarzy na głównym korcie, gdzie no, myśleli gospodarze, że jednak będzie presja na naszej zawodniczce. Jednak presja raczej była nad francuskim i jednak francuska nie była w stanie opanować nerwów. Chociaż mecz był dobry, mógł się podobać. No ale jednak no, zwraca uwagę ten styl Mai, to może powiedzmy o tym, bo jednak...
1: Właśnie. Ten styl wyjątkowy, przerzucanie piłek. Eksperci mówią, że Chwalińska nie wygrywa meczów siłą, ale wygrywa je pomysłowością. Szczególnie w tenisie. Te piłki, które przelatują nad graczem na tenis kortu, prawda? Jak to się nazywa? Loops chyba mówią po angielsku.
0: No, to, no tak, gra kombinacyjnie. To są różne uderzenia. Slajsowane, z liftowanymi. W telewizji możemy usłyszeć tak zwany topspin. Często kombinuje slice dropshot, jak widziałeś. Zagrywa długi slice backhandu i z tego samego zamachu w ostatniej chwili zmienia, przeciwnik myśli, że będzie kolejny slice. Slice, czyli zagranie długie z rotacją wsteczną, gdzie piłka siada zwykle na korcie lub ma czasami rotację boczną i nagle zagrywa skróta, czyli tak zwanego dropshota. Te wysokie, co mówiłeś, piłki, no to są takie, to nazywamy wysokie liftowane półloby, bym to w ten sposób nagrał, po których piłka przyspiesza, odbija się bardzo wysoko i wypycha przeciwniczki daleko poza kortem. Nie wiem, czy oglądałeś mecz na pewno z Chinką.
1: Tak,
0: Chinki
1: tak.
0: Częstokroć nie było widać w ogóle w kadrze, bo ona była tam pod bandą. Także ona pokazuje, Maja pokazuje niesamowite czucie tej piłki. Skróty, stop voleje, drive voleje, czy też takie rzadkie uderzenia, co widzieliśmy bardzo często, gdzie ona po skrócie idzie do przodu, do siatki, przeciwniczka dobiega, zagrywa obok, a ona z voleja zagrywa loba. To jest bardzo trudne zagranie technicznie, czuciowe tak zwane, że naprawdę musi być wysokie czucie piłki i ona w ten sposób wygrała bardzo dużo piłek. To nie jest jedna, dwie piłki, to jest naprawdę co mecz wielokrotnie. Bardzo dobry serwis.
2: Drodzy Państwo, ja jeszcze Państwu przypomnę, bo tutaj wszystkie linie nam się zapaliły. Ja nie zdążyłam odebrać wszystkich naraz. Ale drodzy Państwo, jeśli jeszcze mamy po jednym bilecie na 5 czerwca i 10 czerwca kwartetu Lutosławskiej Kwartet, którzy będą występować w centralnej dzielnicy Melbourne, Abbots Forge. 5 i 10 czerwca mamy po jednym bilecie, także dzwońcie na 1300 799 323, a SMS-y z imieniem, nazwiskiem i który koncert chcecie, które bilety chcecie na który koncert, pod 0448 799 323. I jeszcze raz te numery: 1300 799 323 albo komórkowy 0448 799 323. Bilety na koncerty Lutosławski Kwartet w Melbourne. Odbieram Państwa telefony.
3: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
1: Trzeba jeszcze dodać, że właśnie ta specyficzna technika, albowiem ona jest leworęczna i ma zaledwie 164 cm wzrostu. Czyli jej mówiono w młodości, że ty się nie nadajesz do tenisa, bo jesteś za mała. Ale jak my oglądamy, ona ma bardzo silne, zbudowane nogi, mięśnie nóg, zauważyłem, bardzo mocne.
0: Tak, no jest doskonale przygotowana fizycznie, widzimy 7 meczów. Ale tutaj chciałbym wrócić do tego, do serwisu. Zarówno płaski, jak i slajsowany, czy tak zwany kick, gdzie piłka odbija się po prostu do przodu i w bok. No ten serwis, wydaje mi się, ja bym tutaj powiedział, Iga, przyjdź na trening i może jednak pomoże ci, jeśli chodzi o serwis, twoja koleżanka Maja, bo naprawdę Idze to brakuje tego serwisu i to widać, że w momencie stresu ten serwis zawodzi.
1: Nasza Iga Świątek została wyeliminowana, trudno tak się stało, przeżywa duży kryzys od dłuższego czasu. A mówiąc jeszcze o Mai, co jest bardzo ważne, że ten wynik zapewnił jej w tej chwili już 49. pozycję w wirtualnym zestawieniu WTA. I w tej chwili zdobyła 430 punktów we Francji. Czyli będzie mogła mieć przepustkę do najważniejszych imprez na świecie, w tym do zbliżającego się nowojorskiego US Open również.
0: Tak, no problem jest z Wimbledonem, ponieważ listy już zostały zamknięte i ona jest 114, jeśli się nie mylę, w rankingu na dzień dzisiejszy, tuż przed nowym rankingiem, który wyjdzie tuż po turnieju. Ale tam Polska Federacja, Polski Związek Tenisowy i chyba też również sztab Mai Chwalińskiej wysłali prośbę do Wimbledonu, jeśli chodzi o dziką kartę, czyli proszą ze względu na tak dobry występ, na tak dobrą grę zawodnika, to się często zdarza,
1: tak.
0: Jeśli chodzi o to, żeby po prostu uzyskała dziką kartę.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Nie zarabiasz tak naprawdę, wychodzi na swoje w tym momencie. No.
2: Taka ciekawostka, że gdyby dziś wygrała wieczorem, to ta kwota się chyba podwoi znów, czyli będzie około prawie 1 000 000 euro, czyli 2 000 000 dolarów. To już jest naprawdę poważna kwota. Ale cóż, dziś wieczorem mamy ucztę dla nie tylko dla miłośników tenisa, ale oczywiście dla miłośników sportu, bo jest to większe wydarzenie. Miejmy nadzieję, że wygra, bo tak jak gra do tej pory, potrafi to zrobić i jest piątą Polką w historii, która zagra w singlowym ćwierćfinale imprezy rangi Wielkiego Szlema. Cóż, oglądajmy nasi słuchacze i oglądajmy to wieczorem i bądźmy dobrej myśli, prawda?
1: Bądźmy dobrej myśli, no. Godzina 19. Trzymajmy kciuki. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z takim samym nastawieniem jak w poprzednich meczach. Mhm. Bez presji. Trochę, żeby to źle nie zabrzmiało, tak. Ona nie musi wygrać. Ona chce wygrać. Nie jest faworytką mimo wszystko w tym turnieju, w tym meczu. Także zobaczymy. Kańskaja grała bardzo dobry mecz z Potapową, ale ona również grała w tym meczu, widziałem cały mecz tak falami. Także wydaje mi się, że jak będzie grała stabilnie, ciągle na tym samym poziomie, jest w stanie ograć Rosjankę, no ale też nie wiemy, co z ciałem. Jak wygląda po prostu jej strona fizyczna, bo może być różnie. Także miejmy nadzieję. Z tego, co wiem, bo kontaktowałem się z osobami tam, z moimi znajomymi z tych turniejów, które zwykle zdaje relacje, czyli z Australian Open, i powiedzieli, że rozmawiali z Ryszczukiem i z tą osobą przygotowania fizycznego, fizjologiem, masażystą, i podobno jest dobrze.
2: Okej, świetnie. Dziękuję, Piotrze, za twoją korespondencję. Jak zwykle profesjonalny komentarz i miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze po wygranej rozmawiać o następnej grze. A tymczasem dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
1: No, dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że zobaczymy półfinał prawdopodobnie z Areną Sabalenką. I to będzie coś nieprawdopodobnego. Ale na razie myślę o dzisiejszym dniu.
2: Tak,
1: dzisiejszym
2: najbardziej. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Drodzy Państwo, my się też już żegnamy. Ja jeszcze mam jeden bilet na kwartet Lutosławskiego, koncert 10 czerwca w Melbourne. Należy zadzwonić już teraz 1300 799 323, albo SMS-a na numer 0448 799 323. Pierwszy numer 1300 799 323. Proszę dzwonić już teraz. Za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak,
4: Joanna Borkowska-Surucić. Życzymy miłego popołudnia.

ture tabatan palesteri jadamu kan lami Argentina fi barana lewa mamne garebi yalesatin adabini serete darbira Vinicius Junior tabatan Real Madrid sababni sammo afansa t-shirt isario kashura basatina kana haguget jeche way jedeera nimmo manki na jede yo kan jalde sana jede jede Vinicius erge himate adabirete darbejira tabatan stay lenjisan afansa wayin.